0: Bet Radio SMS.
1: Od Kamatara pozdrav za ministra uz poruku nemoj ministra u basamake, tamo je medo.